chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się pod ciemnieniem. W moim śnie same błędy przytłaczają

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstki.

zaki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenisz, statystyka, kalisz, tenisz, statystyka, kalisz, tenisz, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

episode.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Zacznij.
1: Może mam?
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

thanks to Pro. Thanks to

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym shipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

episode.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: kawałki będzie po mnie, o. Weź się nie zestra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz

des gros bisous.

spać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupę. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Minęła właśnie teraz godzina 18, ale ja widzę, że tu jakieś echo mam. Ale to może się później coś z tym zrobi. Minęła właśnie 18, mamy niedzielę 13 września i zaczynamy 1015 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Ja jestem Konrad Maciąg, listę będę prowadził i realizował to jak co tydzień. No i przez jakiś czas pytaliście. Próbowaliście się dowiedzieć, czy będzie Natalia. No i proszę bardzo.
5: Jestem dzisiaj, co prawda wyjątkowo, no ale jest ku temu jedna przyczyna. No ale o tym się pewnie dowiecie za jakąś chyba jedną piosenkę albo trochę więcej. Zobaczymy.
4: No to zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie tak, jest dzisiaj z nami Natalia Ostaszewska na drugim stanowisku, które zazwyczaj wolne, ale dzisiaj poprowadzimy tę listę razem. Jak samopoczucie, jak wszystko?
5: Po wczorajszych koncertach czuję, że mam trochę przytkany nos, no ale zimno było.
4: No to prawda, troszkę było, też właśnie czuję, że troszkę się przyziębiłem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko tutaj wytrwam. O, chyba właśnie poprawiłem coś.
5: No chyba właśnie tak.
4: Taka nasza tutaj zabawa z konsolą. Witam serdecznie, 1015 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Witamy, bo dzisiaj tu jesteśmy we dwójkę. Jak co tydzień 5 propozycji, 25 utworów. Żaneta właśnie napisała, że tęskniła.
5: Ale za mną?
4: Tak.
5: Aha, no dobrze, no miło mi w takim razie.
4: Też pyta, witam i o zdrowie pytam, no to powiedzieliśmy, że troszkę wczoraj przemarzliśmy, ale o przyczynie tego przemarznięcia to powiemy może trochę później. Jeśli zanim jeszcze zaczniemy z utworami, zaczniemy tutaj grać, to może przeczytam też listę obecności, bo lista obecności oczywiście jak co tydzień jest na facebook.com/fastforwardcharts i są z nami cztery panie, jeden pan. Jest Wiola z Łodzi, pozdrawiam serdecznie, jest i Ewa też z Łodzi, więc też również pozdrawiam, jeszcze bardziej serdecznie, bo to dwie osoby, to na dwie musi wystarczyć. Wiola z Kalet na Śląsku, jest Żaneta z Wrocławia, więc również pozdrawiam. Żaneta, która właśnie pytała o zdrowie, no póki co jest jak jest, ale na pewno doprowadzimy tę audycję dzisiaj do końca i jest z nami również Tomasz z Żor, który też mówi, że tęskniliśmy za Natalią.
5: No cóż, no to bardzo mi miło.
4: A Kornelia nas częstuje kawą i ciastkiem, jeszcze różyczkę dzisiaj dorzuca, więc tak, dzisiejsza audycja zdecydowanie pod znakiem tutaj obecności Natalii. Jeszcze też Ania odezwała się z Drawska Pomorskiego, dopadło mi jakieś choróbsko, a na noc do pracy. No to chyba albo jakiś ferweksik będzie potrzebny, albo trzeba będzie chyba jednak jakieś L4 załatwić, jeśli się da oczywiście. No najgorsze takie cholerstwa, które łapią nagle. Grzegorz też pisze, że witam wszystkich serdecznie. Witamy cię również, Grzegorzu. No i teraz to już można chyba do propozycji przejść, a w propozycjach powrót grupy Spirit Box. Już jakiś czas temu zapowiedziany koncert tutaj został, 23 września, to już całkiem niedługo. Zagrają w Gliwicach, w Prezero Arenie, jeśli dobrze pamiętam. Ale właśnie teraz sobie próbuję to na szybko znaleźć. Gliwice razem z zespołami Ginger i Dying Wish. To będzie Tsunami Sea Tour 2026. Tsunami Sea to poprzedni album, który wydali w zeszłym roku, ale już ruszają z nowym materiałem. No ale można powiedzieć, zaczyna się trochę smutno, bo to będzie żałoba. Morning grupy Spirit Box to pierwsza propozycja.

0: Spirit Box i Morning to pierwsza propozycja do 1015 notowania Fast Forward Charts. Właśnie od tego utworu zaczęliśmy i tak właśnie doczytałem, że w Prezero Arenie wystąpią Spirit Box 23 września, czyli to już za dwa tygodnie, to w następny czwartek. Dołączyła do nas też Katarzyna ze Zgierza, więc pozdrawiamy serdecznie, witam wszystkich tutaj z gestem diabełka z palców albo z rogami, to się chyba rogi nazywa. Tak, ja często lubię też robić ten gest na koncertach, więc witamy Ciebie również, Kasiu. Dzisiaj, jak już mówiłem w pierwszym wejściu, ale może dopiero ktoś się teraz włączył, jest z nami Natalia.
1: Jestem.
0: I właśnie jak jest Natalia, to jest też propozycja od Natalii, więc teraz czas na nią.
1: No jest to dla mnie propozycja. W sumie, jeśli ktoś może przez przypadek słuchał w czwartek, to już ten utwór słyszał, przyznaję. No i tak, ten utwór to najnowsza kompozycja od Sari Shore. To jest amerykańska wokalistka bluesowa, z którą już wiele lat temu miałam okazję przeprowadzić wywiad. Swoją drogą bardzo ciekawy, muszę go gdzieś poszukać, może jest jeszcze, gdzieś mam na komputerze, żeby może jeszcze gdzieś go wrzucić. No a w tym roku, dokładnie 8 października, ona wydaje swój trzeci album studyjny zatytułowany Running Wild. No i właśnie drugim singlem zwiastującym to wydawnictwo jest kompozycja tytułowa. Ale to nie wszystko. Sari Shore przyjeżdża także do Polski w tym roku, więc jakby się wam ten utwór spodobał i stwierdzilibyście, że macie ochotę na jej koncert, no to zapraszam albo 10 listopada do Gdańska, albo 11 listopada do Krakowa. A my teraz słuchamy Running Wild.

0: Shore Running Wild, no jak wam się podobała ta kompozycja? No ja powiem, mi się bardzo podobała, chociaż nie wiem, czy Man in the Middle nie był bardziej singlowym kawałkiem. No ale zobaczymy.
1: Ale chyba Running Wild też był jako singiel.
0: Tak,
1: i to
0: tylko
1: chyba
0: Man in the Middle jest singlem pierwszym, tak sprzed mniej więcej 2 tygodni, 3 może.
1: No ale u nas jednak Running Wild spróbuje swoich sił, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: No zobaczymy, ja tak się chciałam odnieść, że jakby ktoś szukał, to jeszcze jest jeden utwór, jakby ktoś chciał posłuchać.
1: No oczywiście, bo Sally Shore to też, że tak powiem, ciekawa artystka. Mówiąc szczerze, mówiłaś mi o niej wcześniej, ale teraz jak usłyszałem, to stwierdziłem, że to będzie kawałek do listy.
0: No to widzisz.
1: Czasem, że tak powiem, można się zainspirować tutaj nawzajem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować. Dajcie znać, jak wam się podobał utwór z Sally Shore. My się wybieramy właśnie do klubu Gwarek 11 listopada.
0: No, w Krakowie,
1: koncert.
0: Więc może ktoś, może dla kogoś to też będzie jakaś dodatkowa motywacja, jak ma blisko.
1: No a właśnie wiem, że niektórzy do Krakowa na koncerty to jednak czasami jeżdżą, więc jak najbardziej zapraszamy. Trzecia propozycja przed nami teraz, no i tutaj podejrzewam, że wielu słuchaczy Fast Forward Chart, słuchaczy i słuchaczek, jak już zobaczyło ten singiel, to pewnie domyślili się, że będzie w propozycjach. No i nie mogło być inaczej. Hokka, Joel Hokka. W zasadzie to też Hokka jako jego zespół, czyli też Pauli Rantasalmi z The Rasmus, przypomnę, i Jimmy Aslak, jak tutaj piszą, fenomenalny młody perkusista. To właśnie oni działają z Joelem Hokką w jego projekcie. Obiecywał trasę europejską, obiecywał, bo w tym tygodniu zaczyna trasę, ale po Finlandii. Zaczynają panowie w zasadzie trasę po Finlandii. No i obiecywana była długo trasa europejska. No i długo wszyscy czekaliśmy na ogłoszenia. No i można by powiedzieć, że w końcu jest. I to jest dobra wiadomość, ale zła wiadomość jest taka, że nie ma na tej trasie Polski. Niestety. Jest, jak tutaj dobrze widzę, 9 koncertów. Są na trasie Niemcy, jest Holandia, jest Wielka Brytania w Londynie 16 lutego, Paryż 19 lutego, a jeszcze jest Austria. To będzie przed Berlinem 23 lutego w Austria, Flex Cafe, no i 25 lutego w Berlinie, w Hall 44 albo Hall 24, jakby to przeczytali Niemcy. Niestety nie ma Polski i było całkiem dużo komentarzy, jak patrzyłem, z pytaniami where Poland, why not Poland, albo crying in Polish. Z tego co widziałem też, to i czescy fani byli trochę zawiedzeni, bo też było crying in Czech czasami. Więc no, tym razem jednak bardziej zachodnia Europa. Ale może panowie jednak zdecydują się potem jakoś rozszerzyć tę trasę, może się wybiorą na jakieś festiwale do Polski, to zobaczymy. No póki co na razie tylko Niemcy, Holandia, UK, Francja i Austria. Ale oczywiście tutaj skład koncertowy Hokka i Lost Society jak najbardziej zachowany, więc obydwa zespoły będzie można zobaczyć. No i z okazji ogłoszenia tej trasy Hokka ogłosił wielką współpracę, bo poza właśnie trzema panami z tego zespołu wystąpi jeszcze teraz Sami Elbana, czyli gitarzysta grupy Lost Society, gitarzysta i wokalista z tego co pamiętam. No i także UC69, czyli perkusista grupy The 69 Eyes. I to wszystko, i oni wszyscy w utworze Vampire. To nasza trzecia propozycja.

0: Hoka, Lost Society, Vampire, jeszcze w duecie 69 Eyes. Niezły skład tutaj, no a to nasza trzecia propozycja.
1: No ja mam nadzieję, że na którymś z koncertów zbiorą ten cały, całą super grupę na scenie i będzie można usłyszeć Vampire w takim samym wykonaniu, jak i w studiu. W sumie Lost Society będą występować razem z Hokką. Może gdzieś The 69 Eyes się tam, że tak powiem, znajdą akurat i akurat tak sobie wystąpią. facebook.com/fastforwardcharts Ania napisała, że Hokka do Polski jeszcze przyjedzie, jestem tego pewna, a wspólny singiel z Lost Society genialny. No, trzymalibyśmy kciuki, żeby przyjechał. Ja bym się chętnie wybrał, jeśli byłby w Polsce. facebook.com/fastforwardcharts Czas na czwartą propozycję. Były trzy zagraniczne, z tego co widzę. No to teraz zostały dwie polskie. Zespół mafrokowy przed nami, chociaż jak sami jeszcze określają swój gatunek muzyczny, to można go też scharakteryzować jako słonkor i z tym się jeszcze nie spotkałem, czyli można by powiedzieć łabędziokor, jakby tak chcieć przetłumaczyć na polski, i też post-hardcore. Nazywają się Quiet, Quiet, Quiet. I pochodzą z Nowego Targu, więc można by powiedzieć, posłuchamy w Fast Forward Charts również muzyki z okolic polskich gór, z okolic polskich Tatr. Chociaż Nowy Targ to tak też chyba w tych okolicach jest, nie? No być może. Są na tyle też matematyczni panowie z Quiet, Quiet, Quiet, że na YouTubie ich kanał można spotkać jako zapisany jako Quiet do sześcianu z taką trójeczką na górze. Więc jak widać, matematyki się dobrze trzymają. Utwór nazywa się Kowaniec. No i się zacząłem zastanawiać, co to jest. No i jak widać, panowie trzymają się tematyki, można by powiedzieć, swojego miasta rodzinnego, ponieważ Kowaniec to część właśnie Nowego Targu. Dawniej samodzielna wieś. Jest to podobno bardzo atrakcyjny turystycznie region. Na przykład można zobaczyć tam wodospad. Widzę, że też Wikipedia daje zdjęcie kapliczki przy drodze na polany Dziubasówki. No faktycznie bardzo malowniczo to wygląda, więc będzie można się do Kowańca wybrać. A teraz będziemy mogli Kowańca posłuchać. Zespół Quiet, Quiet, Quiet. Tak to się pisze. W utworze Kowaniec to trzecia propozycja.

0: Quiet, quiet, quiet, kowaniec, to nasza czwarta dzisiejsza propozycja. A co tam na miejscu piątym, jeśli chodzi o propozycję?
1: Ale to za chwilę, ale tutaj się jeszcze muszę trochę poprawić, bo bęcki się należą tutaj mi zdecydowanie. Jednak jest tutaj również wokalistka. Jest pani w tym zespole, więc nie mogę mówić, że tutaj panowie z Quiet, Quiet, Quiet. Ale tak, jak najbardziej kowaniec w propozycjach do Fast Forward Charts. Jak tutaj sami o sobie piszą, wkładają najmocniejsze emocje w swoje granie i prowadzą się w swoje najcichsze miejsca i zapraszają na tę podróż wszystkich odbiorców. Chcą przenosić muzyką do tego, za czym najbardziej się tęskni. No a Kowaniec to faktycznie wygląda na taką bardzo spokojną miejscowość, ale mimo wszystko atrakcyjną, z tego co teraz właśnie przeczytałem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie dać bęcki redaktorowi za to, że się troszkę pomylił, ale mimo wszystko listę dzisiaj poprowadzimy do końca. Jeszcze jedna propozycja nam została. Tu już mogę być pewny, że to są panowie. Jest dobry teledysk do tego utworu, polecam sobie obejrzeć, no ale zespół The Windows słynie z bardzo szczerych i bardzo mocnych tekstów. Nie gryzą się w język i zawsze mówią o tym, co najbardziej aktualne i co... No i co im po prostu na sercu leży. Płyta nazywa się Tylko Spokojnie, to już będzie ich czwarty studyjny album, ukaże się 2 października, ale nie mogę sobie odmówić przeczytania tytułów poprzednich płyt, ponieważ poprzednia płyta nazywała się na przykład Pożar w burdelu i to był rok 2022. 19 rok to było Nie wszystko złoto z trzema kropkami tutaj, z wielokropkiem i pierwsza płyta to była Awaria systemu z roku 2015. W tym roku będzie Tylko Spokojnie. Uspokajają, ale ten utwór spokojny na pewno nie będzie. To wam mogę obiecać. To nasza ostatnia propozycja.

0: The Windows, tylko spokojnie, to piąta i ostatnia propozycja.
1: Tomasz właśnie napisał, że muszę się pochwalić, że byłem na planie teledysku, ale mnie chyba nie widać. No właśnie oglądałem dzisiaj ten teledysk, szukając cię tam, Tomaszu, bo byłem ciekawy, czy zagrałeś jakąś rolę, ale widziałem, że byli policjanci, był jeden mocno zamaskowany pan goniony przez policjantów, w telewizji byli politycy, byli też lekarze, ksiądz chyba się też nawet zdarzył, więc no faktycznie było spokojnie, ale za chwilę coś tu może walnąć. Tak właśnie, jak to The Windows śpiewają, tylko oni dosadniej. Właśnie tak będzie się też nazywała płyta, tylko spokojnie, będzie się dużo od Janie Pawlać, jak sami zaśpiewali 2 października. No ale jak widać, Tomasz na planie teledysku był. Możecie zobaczyć u nas właśnie zdjęcia facebook.com/fastforwardcharts, komentarze pod ostatnim postem. Sprawdźcie, a na wszystkie propozycje oczywiście będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20:30 albo po tym, jak zagramy wszystkie utwory na fastforwardcharts.com. Tam będzie nowe notowanie, 1015 i rozpoczniemy głosowanie. Teraz zanim lista, to trochę poopowiadamy o koncertach, na których wczoraj byliśmy. Mówiąc szczerze, dowiedziałem się całkiem przypadkiem od naszego dawnego radiowego kolegi. Tutaj pozdrowienia dla Bogusia, który jest realizatorem grupy Pull the Wire i napisał do mnie w pewnym momencie z 2 sprawami. Dlaczego nie ma relacji z koncertu Pull the Wire z Rokowizny? No akurat się nie załapałem na ten koncert, nie załapaliśmy się tutaj. No i jest też wydarzenie w dzielnicowym ośrodku kultury Ursynów. Tam właśnie było 5 darmowych koncertów wczoraj. No i postanowiliśmy się wczoraj wybrać.
0: No tak, postanowiliśmy się wczoraj wybrać na ostatnie plenerowe koncerty w tym roku, coś czuję.
1: No trochę można by powiedzieć, pogoda mimo wszystko nie była zła, ale jednak już kurtkę trzeba było założyć.
0: Wieczorkiem już było całkiem zimno, nawet tak dzisiaj trochę czuję pod nosem, że coś tam się dzieje.
1: No ale tak na początku byliśmy tacy, no nie wiadomo, czy zostaniemy do końca, ale jak się potem okazało, warto. Szybko może przejdziemy przez koncerty. Zaczęliśmy od stacji B, tak na połowę koncertu mniej więcej dotarliśmy.
0: Bo parking tam to jest jakiś dramat. Nie polecamy autem, ale inaczej też ciężko.
1: Tak, no chyba, że ktoś ma akurat blisko, to może. A i właśnie, ale słyszałem wiele razy, że na ich koncert wypadałoby się wybrać, że tak powiem, że warto ich zobaczyć. I faktycznie inspirują się takim, powiedziałbym, chyba polskim punkiem z lat 80. czy 90. No i potrafią faktycznie rozkręcić zabawę. Mi się spodobał utwór najbardziej o tym, czym jest Pogo. Pogo to bardzo fajna zabawa, jak się przywrócisz, to ci ktoś pomoże. Nie zapamiętałem dokładnie słów, ale mniej więcej jest taki przekaz. Więc z tego co wiem, to stację B też zobaczę na FOF Festival, który już 19 grudnia w Stodole. Rok temu byłem, byli też panowie z Lejmipół. W tym roku ich nie będzie, ale będzie na przykład stacja B, więc wiem, że się już tam też wybiorę. Potem tutaj, jak zobaczyliśmy, że gra Chip Tobacco, to też już wiedzieliśmy, że się wybierzemy na pewno.
0: No tak, szczególnie, że na poprzedni koncert Chip Tobacco w Warszawie nam jakoś się nie udało.
1: No niestety. Dlatego uznaliśmy, że wypada nadrobić, ale że tak powiem, no Natalia zawsze daje fajne show i też w sumie przyznała się, że też była pankową swego czasu.
0: No to coś może w tym jest. No i oczywiście ja tu zawsze mówię, że ona to ma bardzo ciekawe stroje, co kto lubi, ale ja jakoś zawsze patrzę, że w sumie są dość mocno pomyślane.
1: Tak, zdecydowanie Natalia potrafi już samym strojem tutaj wprowadzić dobrą atmosferę sceniczną. Potem Kobranocka. Tutaj Kobranocka dla fanów, że tak powiem, tego faktycznie dawnego polskiego grania, bo to jest zespół już z 40-letnim stażem na scenie. Zagrali swoje największe hity i tutaj ludzie się bawili. My tu akurat skorzystaliśmy z przerwy, ale i tak widziałem, że fajną atmosferę stworzyli. No i główny punkt, na którym planowaliśmy być najbardziej, czyli Pull the Wire. Bo skoro opuściłem koncert na Rokowiźnie, to teraz na nich poszliśmy. I faktycznie według mnie warto było zobaczyć. Na Rokowiźnie było troszkę bardziej efektywnie, bo tam były jeszcze te ekrany i to też dopełniało tutaj przekazu, ale ostatni motyw ostatniej płyty jest taki mocno, powiedziałbym, żeglarski, piracki, ale znalazł się też utwór o byciu piratem drogowym. Ogólnie było się przy czym pobawić, było do czego poskakać, był jeden klasyk, na który czekałem, jeden nawet gitarzysta z publiczności poprosił ich, czy może z nimi wystrzelić kapslami w niebo. No i zaprosili go na scenę i odegrał z nimi ten utwór. Wiesio chyba miał na imię, jeśli
0: tak,
1: dobrze pamiętam.
0: Tak, Wiesio, to na pewno.
1: A tobie jak się podobało, Chip Tobacco?
0: Chip Tobacco zawsze super, ale to myślę, że o tym to się będę wypowiadać w czwartek. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę, bo, że tak powiem, normalna praca właśnie też mnie trochę goni w czwartek, ale może się uda.
1: No, trzymamy kciuki, a chciałem zapytać o Pull the Wire.
0: A Pull the Wire, no fajni byli, zasadniczo fajni rockowi, no i bardzo dobrze zrealizowani. Jak Boguś słucha, to może się uśmiechnąć pod nosem.
1: Tak, pozdrawiamy jeszcze raz Bogusia, bardzo dobry kolega nasz z radia. I faktycznie koncert był bardzo fajnie zrealizowany. No i ostatni koncert, na którym tak mówiliśmy na początku, no zobaczymy, bo to różnie może być. Wieczór zamykali Big Cyc. I może ty powiesz swoje pierwsze wrażenie.
0: Powiem tak, ja trochę poszłam to na koncercie na zasadzie, dobra, zobaczymy co się wydarzy, bo czasami chodzę tak właśnie w taki sposób na koncerty, że nie mam, że tak powiem praktycznie nie mam żadnego związku z zespołem. W sensie, no gdzieś tam w radiu wiadomo, się słyszało i Macumbę, no i wiadomo, oglądało się swego czasu Świat według Kiepskich, więc Czołówkę wszyscy znamy na pamięć. No i gdzieś zawsze te utwory gdzieś tam leciały w tle. No i zawsze miałam takie, już tutaj akurat z domu rodzinnego powiem taki ten, że trochę u mnie w domu rodzinnym był ten zespół postrzegany jako głupiutki, ale ja po koncercie doszłam do wniosku, że to muszą być zdecydowanie bardzo, bardzo inteligentni ludzie, skoro potrafią się z siebie tak śmiać i robić takie świetne parodie.
1: Tak, zwłaszcza, że przeczytałem nawet dzisiaj, że Krzysztof Skiba zawsze starał się w tych śmiesznych tekstach mimo wszystko przekazać coś mądrego.
0: No w sumie tak, ja tak w sumie aż tak nie analizowałam, no ale no były tam mocne akcenty, no nie wszystkim tu wypada mówić w radiu. Pewnie już się domyślasz, o którym
1: tak,
0: utworze.
1: Ale no muszę powiedzieć, bo jest to mój ulubiony utwór Big Cyca akurat i jest utwór o nagrywaniu filmu dla dorosłych, tak to ujmijmy. I jeśli jeszcze, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, o jaki film dla dorosłych chodzi, chociaż po wysłuchaniu piosenki mamy tam, że babka szybko ściąga buty, ja bym odczytał, że ten utwór jest taki troszkę o tym, że w sumie powiedzmy sobie szczerze, na polskiej prowincji w latach 90. mogło nie być za dużo rozrywki, więc nawet pomysł nagrania takiego filmu mógł się podobać. Tak sobie myślę, tak bym to zinterpretował, bo właśnie jest takie, piosenka się zaczyna od tego, że w naszej mieście niewiele się dzieje. No i jakby ktoś jeszcze nie skumał, o jakie filmy chodzi, to Krzysztof Skiba zaprezentował dźwięki z tych filmów, robiąc je własną buzią, własnymi ustami.
0: Ładnie dyplomatycznie żeś to ujął. Wszyscy się chyba domyślają, o co chodzi.
1: Więc, ale bo ja tak, no dobra, ten utwór, jak usłyszałem tylko początek tego utworu, mówię, o nie, to ja sobie muszę to nagrać.
0: No tak, ja pamiętam, że miałam taki komentarz mi przyszedł wtedy do głowy, no jesteśmy w dzielnicowym ośrodku kultury. No powiem tak, stereotyp ośrodków kultury wygląda na tym, że tam są wszyscy bardzo poważni, wysoka kultura itp., no i przychodzi Big Cyc.
1: Tak.
0: Trochę mnie to zawsze, znaczy to jest taki stereotyp, no teraz to się może trochę zmieniło, ale kiedyś tak było, zdecydowanie.
1: No, kiedyś to był taki trochę zespół, można by powiedzieć, na marginesie, bo właśnie oficjalne stacje nie chciały grać ich utworów.
0: Ale mi też, tutaj mi bardziej chodzi o, że tak powiem, stereotyp na temat ośrodka kultury jakiegokolwiek, gdziekolwiek.
1: No, w sumie tak.
0: Że to miała być wysoka kultura, wysoka sztuka, wszystko takie, no, trochę on, i nagle jest rok 2026, tam na terenie gra Big Cyc. Dla mnie to było trochę takie, miałam pewnego rodzaju dysonans.
1: No to właśnie ciekawe zestawienie, ale faktycznie, Wixxes mógł być tutaj trochę zaskakujący, chociaż nie można im odmówić, że to już trochę kultowy polski zespół.
0: No tak, no ale też no, są pewne kultowe zespoły, których jednak myślę, że nadal ośrodki kultury mogłyby nie zaprosić, a na pewno jak były 20 lat temu ośrodkami kultury.
1: Tak, to tak.
0: I Wixxes na pewno do tych zespołów należy.
1: Tak, ale mimo wszystko przypomniały się czasy słuchania muzyki jeszcze z kaset, właśnie piosenek Wixxesa, bo właśnie pamiętam, że Dress to miałem na kasecie. I
0: no, Dress, o ma.
1: I ta kaseta została, można by powiedzieć, wiele razy przesłuchana przeze mnie.
0: Przewijałeś ją ołówkiem?
1: Tak.
0: Żeby mieć pana dresika?
1: Zdecydowanie, ale to też pozdrawiam, przy okazji pozdrawiam mojego kuzyna Michała, bo to właśnie z nim tego utworu słuchaliśmy i znaliśmy już tekst na pamięć w pewnym momencie. Więc tak, jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć zespół Wixxes, to naprawdę polecamy.
0: I gwarantujemy dobrą zabawę.
1: Mimo, że tam będzie Krzysztof Skiba, on tak troszkę jest takim ich performerem, takim hype-manem, bym powiedział nawet.
0: Ale to właśnie to jest chyba trochę siła, no bo w zasadzie ja też trochę wczoraj się tak zorientowałam, że on w sumie nie jest tam głównym wokalistą, bo ja jakoś tak tego nie do końca...
1: Właśnie ja też zawsze kojarzyłem, że tam Skiba.
0: Tak, a później się okazuje, że w zasadzie to JJ większość tekstów śpiewa.
1: Tak.
0: A Skiba to jest panem konferencjerem, który zapowiada utwory, przebiera się w przecudownie śmieszne rzeczy. Nawet dres ortalionowy miał wczoraj.
1: Tak, właśnie przy utworze Dres. Świetne to było. Tomasz właśnie też napisał, że z Wixxesem to zawsze wesoło. No i nawet ma zdjęcie z Krzysztofem Skibą.
0: Można w sumie zobaczyć. Wczoraj można było zaczekać, ale mi było zbyt zimno.
1: Tak, to prawda. Już właśnie to zimno troszkę nas wypędziło z tego, z placu przed dzielnicowym ośrodkiem kultury, no ale można by powiedzieć, gdyby było cieplej, to pewnie byśmy czekali.
0: Pewnie tak.
1: Więc polecamy zdecydowanie koncerty Wixxesa. O Pull the Wire Tomasz też napisał, że byłem wiele razy na koncertach, zawsze moc i energia, a oni nam teraz przypomną, że życie to western.

0: the Wire i Życie to Western, to właśnie tym utworem chyba nawet zakończyli ten koncert.
1: Chyba tak, też mi się tak wydaje, że Życie to Western, to oni tym zakończyli. Miejmy nadzieję, że się nie mylimy.
0: Tak, i ich też będzie można zobaczyć na FOF 19 grudnia, więc to nie jest ich ostatnia wizyta w Warszawie w tym roku. My teraz przechodzimy do 1015 notowania listy przebojów Fast Forward Charts, czyli to są właśnie te 25 utworów, które wybieraliście przez cały tydzień. Przy okazji okazało się, że Boguś słucha, więc jeszcze raz pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: A na te 25 utworów składa się między innymi 4 awanse,
1: 10 spadków,
0: 4 utwory, które pozostały bez zmian,
1: 6 nowości
0: i 1 powrót. Tak się właśnie złożyło, że dziś zaczynamy nowością. Utwór, który 3 tygodnie czekał na swoją szansę. Czekał w poczekalni, ale w końcu daliście mu zagrać na liście. Co prawda miejsce 25 to dobry start, więc to, ale to jeszcze zobaczymy, czy zagrają za tydzień. To wszystko też zależy od waszych głosów. The Materia wchodzi do listy z utworem Hurt. Ja mogę przy okazji ogłosić, że ruszają też w trasę koncertową od 16 października. Już wspominaliśmy dzisiaj klub Gwarek, a tam właśnie też grają The Materia i Demeted. Między innymi właśnie 16 października w Krakowie, potem 17 w Katowicach. Po drodze będzie Warszawa 24 października w Voodoo Clubie. Obydwa zespoły i The Materia i Demeted. Potem jeszcze Słupsk, Szczecin, między innymi też Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz i na końcu Kielce 28 listopada. A teraz gramy Hurt na miejscu 25.

0: I takim mocnym uderzeniem zaczęliśmy 1015 notowanie Fast Forward Charts zespołu The Materia z utworem Hurt. Żaneta napisała, ja już prawie spakowana na jutrzejszy wyjazd do Warszawy na koncert grupy G-Luka, outfit też mam przygotowany i tak na breloku w plecaku Żanety jest zdjęcie gitarzysty grupy G-Luka, czyli Seny. Pewnie jutro będzie można go zobaczyć na żywo, więc na pewno doceni gest, jeśli wybierzesz się z plecakiem, bo akurat plecak może zostać gdzieś, no gdzieś akurat w miejscu noclegu. Ale faktycznie G-Luka dzisiaj grają w Krakowie w klubie Kwadrat, z tego co pamiętam, jutro w Warszawie w klubie Niebo. Też się tam wybieram, też jestem bardzo ciekawy tego koncertu, bo na takim to chyba jeszcze nigdy nie byłem, więc być może przygotuję też relację. facebook.com/fastforwardcharts, tu możecie pisać, a teraz lecimy dalej z listą.
1: No a my teraz mamy miejsce 24, a tam Wi i Sznur, jak dobrze widzę, i to są trzy oczka w dół i 3 tygodnie na liście.

0: V, sznur to miejsce 24, 3 oczka w dół, 3 tygodnie na liście.
1: A na 23 mamy znowu mocno wyczekaną nowość. Zespół Parastate, dawniej Taint, tutaj wspomagani przez Krystiana Muchę, utwór Mój Gniew. To dzięki waszym głosom nowość na miejscu 23.

0: Parastate i Krystian Mucha w utworze Mój Gniew to nowość na miejscu 23.
1: A na miejscu 22 kolejny utwór Down, Blood Oath, trzy oczka w dół, 2 tygodnie na liście.

0: Blood Oath to miejsce 22.
1: No i zgodnie z nową zespołu dzisiaj Down o 3 oczka. Bartosz napisał, ja się dopiero teraz melduję, Bartosz z Żoliborza, który również do nas pisze co tydzień i bardzo fajnie, chociaż słucham już od ponad 30 minut, ale niestety nie od samego początku. Spokojnie, będzie można przesłuchać również z archiwum. Wracając jeszcze na chwilę do Big Cyca, to już ponad 10 lat temu byłem na ich koncercie, to był maj 2016 roku, kiedy debiutowali z nową płytą Czarne Słońce Narodu, którą nazwa nawiązuje do mojego znanego sąsiada z Żoliborza, no proszę. Na koncercie prezentowane poza klasykami zespołu nowe piosenki z tej płyty do dziś mam zakupioną podczas tego koncertu płytę oraz okolicznościową koszulkę z grafiką z okładki tej płyty. Pozdrawiam, Bartosz z Żoliborza, prezenter aktywacji środowej. No też były ciekawe koszulki tam do kupienia, ale ostatecznie się na żadną nie zdecydowaliśmy.
0: No chyba już po prostu człowiek myślał o tym, potrzebujemy ciepełka, bardzo, bardzo.
1: Tak, to już, no... Koncert skończył się późno, ale fajnych seriali w telewizji nie było, a Krzysztof Skiba pytał, że nie wolelibyście serialu.
0: A może chcielibyście, żebyśmy grali jeszcze przez 2 dni? Tak, chcielibyśmy, oczywiście, żebyśmy chcieli. No nie możemy, mamy czas do 22, jakoś tak to było.
1: I się wyrobili z czasem. No my też tutaj lecimy dalej z audycją, 21. Na koncert tego pana też byśmy się chyba wybrali.
0: Był w ogóle teraz w Warszawie całkiem niedawno, ale ja jakoś przegapiłam. Dosłownie w czerwcu, w Cudole.
1: No właśnie, ja też.
0: Jakoś tak nie wiem. Coś tu.
1: Coś tu się wydarzyło. 25 września będzie nowa płyta. Wszyscy dostaną tego, czego chcą. Everyone gets everything they want. A teraz Date Night. 4 oczka do góry z 25 na 21.

No i w zasadzie nie powiedzieliśmy najważniejszego, że to Tom Morello, tutaj wspomagany przez Romana Morello, czyli interes rodzinny. Date Night dzisiaj awansują z 25 na 25.

A pierwszą dwudziestkę otwiera zespół Skilla z utworem Lift Me Up. No ale niestety 13 w dół i 3 tygodnie na liście. Podejrzewam, że to największy spadek w tym notowaniu.

0: Wszystkie lat Lift Me Up, 13 w dół, miejsce 23 tygodnie na liście.
1: A teraz na miejscu 19 mamy kolejną dzisiaj. 6 nowości dzisiaj, ta już będzie trzecia. Właśnie na 19 panowie z Overgrown przywrócą nam ducha nu metalu z lat 2000. No i też, jak sami wspominają, inspirują się mocno muzyką, która właśnie była grana w MTV swego czasu. Overgrown, Lay Cold, to nowość na 19.

0: Właśnie w miejscu 19 zespół Overgrown z utworem Lay Cold. Trzecia nowość dzisiaj, a zobaczymy co dalej na liście.
1: Na miejscu 18 zespół Motionless in White w utworze Playing God w duecie z Corym Taylorem. Pozycja obroniona, ale 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach.

0: Motionless in White Playing God w duecie z Corey'em Taylorem, miejsce 18-13 tydzień na liście.
1: Tak, ale tutaj Motionless in White ogłaszają, w zasadzie na razie tylko napisali, że ogłoszą koncerty, wypisali 7 krajów, dokładnie to Szwajcarię, Węgry, Słowację, Włochy, Francję, Grecję i Portugalię. No szkoda, że nie Polskę. Ale cóż, ale coś czuję, że tu się chyba release i ten zszykuje, jak myślisz?
0: Być może, zobaczymy w sumie.
1: No tutaj będziemy musieli poczekać na ogłoszenia, ale być może tutaj będzie tutaj co ogłosić. No szkoda, że nie Polska. Dawno nie byli, w sumie mogliby wrócić. facebook.com/fastforwardcharts, czekam na wasze komentarze, a teraz, o to też akurat płyta, na którą czekamy, bo to będzie płyta od Tonego Iommiego. From the Dark dostaniemy 23 października. Tony Iommi i Jorn Lande w tym projekcie razem występują. World Alone to pierwszy singiel z tej płyty. Dzisiaj niestety 4 oczka w dół z 13 na 17.

0: Tony Iommi dalej robi świetne solówki, ale tutaj już trochę musimy wejść. Z 13 na 17 dzisiaj niestety 4 oczka w dół. World Alone po 5 tygodniach na liście, dzisiaj miejsce 17.
1: A na miejscu 16 zespół Six Saints w utworze Fuse, oczko w dół, 2 tygodnie na liście.

0: Six Saints Fuse to miejsce 16 oczko w dół, drugi tydzień na liście.
1: No ale się trzymają panowie, jeszcze wyruszają w trasę i z tego co pamiętam do 21 listopada będą w Voodoo Clubie w Warszawie. Tutaj też zespół wyrusza w trasę, ale oni to akurat 15 października będą w Krakowie. I w zasadzie to jest jedyny powrót dzisiaj w 1015 notowaniu Fast Forward Charts. Będziemy gonić Białego Króliczka razem z zespołem Ghost Kid, bo tak nazywa się ich płyta Follow the White Rabbit. Swoją drogą jest już kolejny singiel, może on też się do listy niedługo dostanie. I Destroyed You się nazywa. I premiera już była. Premiera chyba dzisiaj dopiero będzie. Ivory teraz z kolei na miejscu 15.

0: Ghost Kid i Ivory to miejsce 15. Jedyny powrót dzisiaj w 1015 notowaniu Fast Forward Charts. Zdecydowaliście się dać im jeszcze jedną szansę, no ale może też niedługo jakiś nowy singiel wpuścimy, bo płyta dopiero 2 października.
1: A na miejscu 14 Nickelback i utwór Rattle That Cage w duecie z John Five. 2 oczka w dół, 7 tygodni na liście.

0: Nickelback, Rattle That The Cage, feat. John 5, 14 miejsce, 2 oczka w dół, 7 tygodni na liście.
1: A teraz będzie trochę spokojniej. No i ten zespół to usłyszymy nawet na żywo, bo oni będą supportować The Who. To już 19 października i 20 też w klubie Stodoła. Draumacona utwór się nazywa. No i trzyma się z nami na liście, bo to już 9 tydzień, jeszcze awansuje. Dzisiaj z 16 na 13. Zespół Scald.

3 do góry, dzisiaj z 16 na 13, zespół Skald z utworem Draumakona, to z płyty Urlog, która ukaże się już 25 września, no a potem będziemy mogli ich zobaczyć na żywo w Warszawie, między innymi to przez dwa dni, bo 19 i 20 października, aczkolwiek biletów jest mało, więc jakby ktoś jeszcze chciał usłyszeć i ich, i Dechu, to trzeba się troszkę pospieszyć. facebook.com/fastforwardcharts. Nam zostało 12 utworów do końca i na 12 dzisiaj również duży spadek i to z miejsca 4. Po 5 tygodniach na liście spadają Inclusion z utworem Toń. W ten piątek wystąpił na Winylfeście w Chorzowie, więc jeśli ktoś by chciał ich usłyszeć na żywo, to można się tam wybrać. A oprócz Inclusion też Farbenlehre, Transgresja i Gutierrez. To w ten piątek w Leśniczówce w Chorzowie.

0: Inclusion Toń to miejsce 12. 8 w dół, 5 tygodni na liście.
1: No, dzisiaj mocny spadek grupy Inclusion na 12, na 11 również, ale tutaj dwa oczka w dół tylko. No i jeden Nickelback był, to teraz będzie kolejny, a wszystko z płyty Everything Under the Sun, to już 30 października. Leave Me Behind dzisiaj z 9 na 11.

0: Tak to właśnie się nazywa ten utwór grupy Nickelback, Leave Me Behind. Dzisiaj z 9 na 11 z płyty Everything Under the Sun. To już 30 października będziemy mogli ją usłyszeć w całości.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera Marilyn Manson z utworem Exit Wound i to jest 10 tydzień na liście i pozycja obroniona.

0: Marilyn Manson, Exit Wound, to miejsce 10, pozycja obroniona, 10 tydzień na liście.
1: No, czyli tak otworzyliśmy pierwszą 10. A teraz miejsce 9 przed nami. Tutaj panowie szykują się na koncerty, ale póki co na razie tylko Wielka Brytania. Dead Company, płyta się ukaże 13 listopada, ale wrócili do nas po 5-letniej przerwie. 10 over 10 to już drugi tydzień na liście, ale dzisiaj spadek o jedno oczko z 8 na 9.

0: Z 8 na 9. W poprzednim wejściu nie powiedziałem, co to za zespół, to teraz przypominam Royal Blood, chociaż powiedziałem o nich wszystko praktycznie. Utwór to 10 over 10. Na dzisiaj oczko w dół na 9 po 2 tygodniach na liście.
1: A na miejscu 8 mamy dzisiaj kolejną dzisiaj nowość i to jest Dead Poets Society z utworem Cold.

0: Dead Poets Society Cold to miejsce ósme i nowość.
1: No, jeszcze dwie nam zostały, ale to jeszcze wszystko tutaj się odsłoni do godziny 20.30, chociaż pewnie trochę później. Tak akurat nam dzisiaj wyszło, że skończymy ciut później, no ale to nie pierwszy raz, bo właśnie minęła godzina 20. Jakby ktoś potrzebował nastawić zegarek, to teraz jest 20.01 dokładnie, a my jesteśmy na miejscu siódmym i na tym siódmym mamy najwyższy awans z kolei w 1015 notowaniu Fast Forward Charts. Chris Harms ciągle żywy, bo to zespół Without Warning, tutaj akurat wspomagani przez Chrisa Harmsa, utwór Breed, awansuje z miejsca 23 na 7.

0: z 23 na 7. Dzisiaj Without Warning z Chrisem Harmsem na featuringu. 16 oczek do góry po 10 tygodniach na liście. No nawet Viola napisała, że no, ale awans. No jest to duży awans, największy w dzisiejszym notowaniu. Za to Katarzyna napisała, że musi lecieć, więc pozdrawiam serdecznie do zaś. Ale my się jeszcze nie zbieramy. My mamy jeszcze 6 utworów do końca.
1: A na 6 kolejna dzisiaj. Kolejna dzisiaj nowość i to jest zespół Cruise z utworem W sercu i w głowie.

0: sercu i głowie to zespół Krum, miejsce szóste i nowość.
1: A tutaj warto ogłosić kilka koncertów, bo cztery nadchodzące mają w planach panowie z Krum. 26 września zagrają w Lesznie i z tego co pamiętam, to zagrają z zespołem San Quentin, który też swego czasu u nas na liście był. Utwór Nie jesteś sam się nazywał i nawet wydali płytę pod tym tytułem, polecam ją przesłuchać. To w Lesznie 26 września wystąpią. Potem w Piwnej Beczce w Warszawie, to 3 października i 28 listopada w Zamościu i jeszcze 11 grudnia w Dąbrowie Górniczej. Może jeszcze jakieś ogłoszenia się tu pojawią, oczywiście będziemy informować, ale póki co te cztery w planach są. Za to na miejscu piątym tutaj mamy pozycję obronioną i to już 9 tygodni na liście, więc też zdecydowany weteran The Humanized, czyli powrót do roku 2006 grupy Bring Me The Horizon. Z tego co pamiętam, to zespół i Bring Me The Horizon razem z Motionless in White wyruszają w trasę po Kanadzie. To już za 2 tygodnie. No jak widać, Motionless in White wybiera się też do Europy. Ale na polskie ogłoszenia tutaj będziemy musieli trochę poczekać. Z 5 na 5 The Humanized.

0: piątego na piąte po 9 tygodniach na liście Bring Me The Horizon z utworem The Humanized. No jak widać, panowie uderzają mocno i zdecydowanie tym razem. No i coś czuję, że do tego 13 tygodnia wytrzymają, bo wytrwale głosujecie. Cornelia pyta, ciekawe gdzie będzie Blind Channel. 4 utwory nam zostały do końca, więc w ciągu tych 4 utworów wszystko się wyjaśni.
1: A teraz miejsce 4, tam zespół Defiard z utworem When I Feel Inside, 2 oczka w dół, 3 tygodnie na liście.

0: Deaf Ear to What I Feel Inside to miejsce czwarte. Dwa oczka w dół, trzy tygodnie na liście.
1: Więc jak widać, szykują się zmiany na podium, ale do podium to właśnie teraz przechodzimy, bo teraz przed nami miejsce trzecie i na miejscu trzecim mamy najwyżej dzisiaj notowaną nowość. Koniec listopada, wjeżdżają od razu na listę z dużym uderzeniem, no ale to oni tak mają właśnie w zwyczaju. Rotacyjny celebryta, jeszcze tu nie ma zapowiedzi nowej płyty, ale już w ten piątek ruszają w trasę koncertową. Zaczynają od Gdańska, to będzie Gdańsk w klubie Paszcza Lwa. Między innymi zagrają z zespołem Blade Loki. Potem będzie Bydgoszcz, to w sobotę 19 września, również zespół Blade Loki i koniec listopada tutaj w Over the Under Pub. No i nagle wskoczył im na trasę Wrocław. Tutaj klub Łącznik. Miał zagrać zespół The Cold Memories razem z zespołami Stacja B i Hamulec. Stację B to akurat widzieliśmy wczoraj. Ale jako, że The Cold Memories nie mogą wystąpić, to na ich miejsce wejdzie koniec listopada. Więc we Wrocławiu za tydzień o 18:30 w klubie Łącznik będzie można ich usłyszeć. A u nas teraz na miejscu trzecim rotacyjny celebryta.

0: Celebryta chyba się dziś poczuje bardzo dobrze, bo rotacyjny celebryta dzisiaj dzięki waszym głosom na miejscu trzecim. Fast Forward Charts, zostały nam jeszcze dwa utwory. Przypominam, że Czarny Pas w Byciu Normalnym, zespół Koniec Listopada, w tym tygodniu zaprezentuje w trzech miastach. To był Gdańsk w piątek, Bydgoszcz w sobotę i Wrocław w niedzielę.
1: No a my przechodzimy do miejsca drugiego, a tam zespół Blind Channel z utworem Diana. Oczko do góry, 4 tygodnie na liście.

0: Blind Channel Diana to miejsce drugie, więc za chwilę wszystko będzie jasne. Co tam na pierwszym?
1: No to za chwilę już przejdę do miejsca pierwszego. Przypomnę tylko, że jeszcze Blind Channel, płyta Painstream 30 października, no a 11 lutego w Warszawie w... No tutaj zapomniałem klubu, ale może sobie szybko jeszcze przypomnę. Blind Channel grają w Warszawie 11 lutego w Krakowie. Z tego co pamiętam, to klub Kwadrat lutego 12. Może za chwilę to jeszcze znajdę. W Proximie w Warszawie, w Kwadracie w Krakowie. Na saporcie zespół Block of Flats. Akurat u nas w kraju będzie. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że tutaj ku radości Corneli Blind Channel dzisiaj na miejscu drugim. Miejsce pierwsze to za chwilę, bo teraz będzie procedura kończąca. To było 1015 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziliśmy je dzisiaj we dwójkę. Ja, czyli Konrad Maciąg, listę prowadziłem i realizowałem. Dziękuję, że tutaj zostaliście do samego końca, że przesłuchaliście dzisiaj całego notowania. Zostańcie jeszcze na numer jeden. Razem ze mną listę prowadziła Natalia Ostaszewska.
0: Cześć, życzę wam miłego wieczoru.
1: Żaneta pisze, że do zobaczenia jutro na koncercie G-Luki. No pewnie się jakoś złapiemy. Tak, Natalia życzy miłego wieczoru. Natalia również prowadzi Muzyczne Skrajności w czwartki o 20. Część kontentu już poznaliśmy, ale podejrzewam, że inna część to już trochę niespodzianka.
0: No będzie trochę niespodzianek, no i mam nadzieję, że wszystko się uda.
1: Trzymamy kciuki, oczywiście zapraszamy w czwartek o godzinie 20 na Muzyczne Skrajności. Głosowanie na fastforwardcharts.com już rozpoczęte, już można klikać na swoje ulubione utwory, zaznaczyć trzeba checkbox, o to się tak nazywa, checkbox przy swoich ulubionych utworach, można w dowolnej ilości, można głosować raz dziennie na dowolną liczbę utworów. Oczywiście między głosowaniami musi upłynąć 24 godziny. Tak działa nasz system. Na miejscu pierwszym, tutaj akurat bez zmian, zespół Jenaj, 8 tygodni na liście. To już jest ich piąty numer jeden, więc panowie naprawdę bardzo mocno tutaj wspierają, fani w zasadzie zespołu Jenaj, bardzo mocno wspierają zespół u nas na liście. Jenaj ogłosił nowy koncert też. Koncert się nazywa W Matni, w gminie Nowe, w województwie kujawsko-pomorskim, w Centrum Kultury Zamek. Zagrają trzy zespoły: Darkside, Miasis i właśnie Jenaj. U nas dzisiaj Paralyzed na miejscu pierwszym, więc ja wam mówię do usłyszenia za tydzień i cześć. Głosujcie na fastforwardcharts.com, a ja was zostawiam z naszym numerem jeden.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsówką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to aż taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wyjść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka. No tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. A i to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem tutaj wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajają te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No tak, potem ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, który też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć, ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuję dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby de Sade mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to jest...
0: Też są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem komunistycznej partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne, młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych scenach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestal jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczne.
5: Zawsze był przekaz społeczny.
4: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
5: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no i tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
5: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
4: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. To ciekawe też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które

0: że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny, zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
2: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
3: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
0: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
1: Też mi

0: Właśnie tak mi minął ten film w głowie.
1: Prawda, prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu takiego właśnie trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak, tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
2: Tak, teraz Putin, prawda?
1: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
3: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
0: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem. Tak dwa dni temu.
3: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
0: Ja dwa dni temu.
3: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
0: Tak, jest skandal polityczny, tak, że jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca, tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
3: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
0: Bo
3: żeby...
0: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
3: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
0: tak,
3: domy i
0: tak dalej. Tak, po prostu fingują całą wojnę z Albanią.
3: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
0: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przeszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, no jego moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim, czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
3: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
3: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: Bo to jest z poprzedniego roku.
3: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu, i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
1: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby no właśnie otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim Rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, które jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszym, pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
3: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
1: Też tak samo. Też.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
2: O, dobranoc.
0: Julian Stosio.
1: Hej, dzięki, cześć.
0: Jędrzej Konsiorek.
3: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Oddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

Love is everywhere.